cuco, cuco, cuco, cuco. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure, ribe lovin. Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cuka. Adios.